ciosom. Nie skoro zistrzyłem ciosom do spisu. Nie skoro zistrzyłem ciosom do spisu.